Ewurade hwehwɛ mu bi a obɛyi ne ho adi na wafa ne nsa ne n'ano de ayɛ adwuma ma ho kwae ma ho kwae mɛntena asɔre mu saa wei ne da nkwa no deɛ wo ɔba ne wɔ nkwa no neɛ wo ne nyankopɔn ɔba no ɔni nkwa no sɛ so original